ne vies klickou nentis. Vi har hør la skrik, vi har skjøn hør la sik. Vant li a pan, i tse a tse ne sprikt.